0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc wiesz, że to najlepszy moment na małą dawkę absurdu, bo świat w świetle dziennym jest zbyt nudny, żeby go brać na poważnie. W czasie audycji w X-Vibe przypominam sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie masowo kupowali pluszowe zabawki, nie rozumiejąc, że to w zasadzie instrukcja obsługi apokalipsy w domowym zaciszu. Bo przecież wystarczyło nakarmić je po północy, żeby zamieniły się w krwiożercze bestie, co jest idealną metaforą każdego nocnego podjadania z lodówki, kiedy w głowie świta myśl, że zaraz wydarzy się coś naprawdę złego. A teraz niech ten niepokojący bit poniesie cię w stronę Portugal The Man i utworu Feel It Still w X-Vibe.

Marek z Ursinowa pisze, że w sumie wolałby, żeby słońce nigdy nie wschodziło, bo w świetle dnia musi udawać, że ogarnia swoje życie, a nie tylko przetrwać do kolejnej kawy. Nieźle, Marek, trzymaj się tam w tym mroku, bo przecież daylight to dla nas głównie ten moment, kiedy wreszcie wyłączasz budzik i przestajesz udawać, że jesteś produktywny. Tu w Radiu X-Vibe David Kaszner i Daylight dla Marka i od Marka.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia lalek Furbi, które rzekomo podsłuchiwały rozmowy właścicieli, co wywołało taką paranoję, że amerykańska agencja bezpieczeństwa zakazała ich używania w swoich biurach ze strachu przed szpiegostwem zabawek. Więc teraz w X-Vibe posłuchaj, jak Shouse w Won't Forget You spróbuje zhakować twój mózg, bo ten bit zostanie w głowie na zawsze.

Dobra, siedzisz w ciemnościach, więc posłuchaj tego absurdu z roku 2004, kiedy to twórcy filmu Shrek 2 wpadli na genialny pomysł i w ramach promocji zatrudnić ludzi do chodzenia po ulicach w gigantycznych gumowych maskach ogra, które wyglądały bardziej jak rekwizyty z taniego horroru klasy B niż przyjazne postacie z bajki, co oczywiście przerażało dzieciaki bardziej niż jakikolwiek film o duchach, bo umówmy się, wielka zielona twarz patrząca ci prosto w oczy w środku nocy to definicja koszmaru, a teraz wyobraź sobie to w X-Vibe, gdzie nawet najtwardszy bit nie zagłuszy tego widoku. Więc przygotuj się na coś łagodniejszego, bo Jason Mraz i jego I Won't Give Up wlatują prosto w głośniki X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj. It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

witaj w kolejnym roku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a świat za oknem zdaje się być tylko kiepsko wyreżyserowanym filmem klasy C. Czy wiedziałeś, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, stał się głównym bohaterem najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji? Kiedy to nieznany sprawca w masce z gumy przejął sygnał dwóch stacji w Chicago i przez półtorej minuty wygłaszał bełkotliwe monologi, machając przed kamerą puszką piwa, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką, choć przecież każdy wie, że w X-Vibe anomalie to po prostu element codziennego rytmu. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo lepiej po prostu płynąć przez ten beat. Teraz 5 sekund lata i ich She Looks So Perfect

Pamiętasz, jak w 2004 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, bo każdy chciał mieć martwe piksele w kieszeni. Ludzie płakali po cyfrowych zwłokach częściej niż po znajomych, co jest totalnie w stylu nightmarek. Nic tak nie poduje rytmu nocy, jak samotne kwiaty w wazonie. Teraz Miley Cyrus i Flowers w X-Vite.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał

jak, dlaczego jak, zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa.

Znowu utknąłeś w tej nocnej próżni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum kabli i moje smętne gadanie o rzeczach, o których wolałbyś nie wiedzieć. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist 2 rozesłać do kin prawdziwe ludzkie szkielety, bo plastikowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio, więc ekipa filmowa kupiła je hurtowo w Indiach, co w sumie idealnie podsumowuje tamtą dekadę pełną absurdu i taniego plastiku, w której życie i śmierć stały się tylko kolejnym elementem scenografii w X-Vibe. Dlatego teraz odpuść sobie szukanie sensu w tym szaleństwie i po prostu daj się nieść, bo oto mafia i w świetle dnia w X-Vibe.

Marek z Sosnowca nie zmruży oka, bo jego chomik znowu uczy się obsługi miksera. Więc czas sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś kimś innym, czy to tylko brak snu. W radiu X-Vibe leci Lone Tusker z utworem You're Somebody Else. Dla ciebie

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, który świeci z intensywnością przesłuchania. A ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1982 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo plastikowe modele okazały się zbyt drogie i mało autentyczne. Więc ekipa brodziła w basenie pełnym trupów z Indii, co tłumaczy ten dziwny, niespokojny bit w powietrzu, kiedy patrzysz na ich przerażone twarze, bo to nie jest aktorstwo, to czysta, tania nekrofilia w służbie rozrywki. Totalny obłęd, który idealnie pasuje do tego, co serwuje w X-Vibe, gdy wszyscy inni już dawno śpią. Bo prawda jest taka, że każdy z nas nosi w sobie jakiegoś ducha, więc niech ten rytm w końcu utonie w mroku. Teraz Lukas Meyer i Redbone w X-Vibe.

czasie audycji Nightmarek przypomnij sobie rok 2001, kiedy to twórcy filmu Donnie Darko wpadli na genialny pomysł promocji polegającej na wlepianiu naklejek z tajemniczymi datami końca świata w toaletach klubów, co skutecznie przestraszyło ochronę i doprowadziło do paru niepotrzebnych ewakuacji. W pełnym chaosie. Totalny obłęd, bo strach sprzedaje się najlepiej. Teraz Sam Pain Bachif oraz Kro i ich Tempo.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc włączasz ten dziwny szum w X-Vibe, w czasie audycji, gdzie Nightmarek powoli wypala resztki twojej wieczornej przytomności. W 1984 roku świat zachwycił się filmem Gremliny, ale mało kto zauważył, że pluszowe stwory w czasie produkcji były tak fatalnie wykonane, że ekipa techniczna z nudów zaczęła nazywać je mianem totalnych koszmarów. Bo te gumowe pokraki notorycznie rozpadały się na oczach kamerzystów, co w sumie idealnie oddaje poziom frustracji każdego, kto próbował kiedykolwiek złożyć meble z marketu budowlanego. Teraz Piotr Szczepanik i jego kochać wpadają w mroczny takt nocy, bo przecież miłość to też niezły, lekko makabryczny beat, więc słuchaj tego w X-Vibe.

Marek z Sosnowca nie zmruży oka, bo jego chomik znowu uczy się obsługi miksera. Więc czas sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś kimś innym, czy to tylko brak snu. W radiu X-Vibe leci Lone Tusker z utworem Your Somebody Else. Dla ciebie od

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że świat wokół ciebie zaczyna przypominać plan filmowy, na którym ktoś zapomniał zgasić światło po zakończeniu zdjęć do taniego horroru. Pamiętasz rok 1982 i cyfrowy obłęd towarzyszący premierze filmu Tron, kiedy to wszyscy wierzyli, że gry wideo to niemalże okno do innego wymiaru, a nie tylko zbiór pikseli próbujących wywołać u ciebie atak epilepsji. Disney wydał wtedy tyle kasy na efekty, że twórcy gier arcade przeżywali totalny szok, bo nikt nie mógł pojąć, jak to możliwe, że animowana postać może być bardziej irytująca od twojego starego. Teraz czas na bit, który wbija się w mózg mocniej niż wspomnienia z podstawówki, więc sprawdź, jak Lil Baby i Drake w Yes Indeed przejmują kontrolę nad X-Vibe. Yeah.

Ej, Kevin, tutaj z Królowego Mostu. Grill się przypala, bo dzieciaki szaleją, ale dawaj szybko Hold On od Justin Bieber na tym waszym Radio X-Vike, bo inaczej nie ogarnę tego mięsa.

trzecia nad ranem to idealny czas na sprawdzenie, czy twoje wspomnienia z 99 roku to jeszcze rzeczywistość, czy już halucynacje po przeterminowanych chipsach. Bo w tamtych latach technologia miała w sobie coś z wyroku śmierci dla zdrowego rozsądku. Co najlepiej udowadnia historia Farbi, tych futrzastych koszmarów, które podobno potrafiły podsłuchiwać rozmowy w domach i wysyłać je do bazy, co sprawiło, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała ich wstępu do swoich biur, bojąc się, że plastikowy stwór z przerośniętymi oczami zdradzi tajemnice państwowe. A teraz zostawmy tę cybernetyczną paranoję w X-Vibe i zanurzmy się w nieco bardziej sentymentalnych, choć równie dziwnych dźwiękach, więc Ursula Sipińska i To był świat w zupełnie starym stylu i już płyną w X-Vibe.

X-Vibe. Radio dla tych, co wolą kiełbasę niż tofu. When I first saw you.

słońce już za chwilę bezczelnie wpadnie do twojego pokoju, a ty wciąż tkwisz w tym nocnym zawieszeniu. Więc przypomnij sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, w którym uroczy Gizmo mógł zmienić się w krwiożerczą bestię przez szklankę wody, co było totalnym absurdem, bo w rzeczywistości to my, ludzie, jesteśmy tymi potworami, które karmią swoje technologie po północy, żeby rano obudzić się z pretensjami do całego świata, że kawa smakuje jak popiół, a życie to tylko niekończący się bit, który wbija się w czaszkę bez litości. Więc niech te płonące zapalniczki w X-Vibe wypalą resztki twojego czuwania, bo teraz Bette Meets Evil oraz Bruno Mars i Lighters wypełnią pustkę w

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

0: to stay right now. Let's get into this motherfucker. You understand?
1: Now. Radio X Vibe.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Najpierw All the Small Things o pierdołach, a zaraz potem You Can, bo niby możesz wszystko. Chociaż po tej kawie z automatu to co najwyżej możesz wyjść do toalety. Radia

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Słuchaj, Kenowefa z Bełku z tej strony. Próbuję tu właśnie przemycić ten nasz wewnętrzny żart. No wiesz, puść w końcu to Living Darfur at Matafix, bo bez tego padniemy ze śmiechu. Dzięki Radio X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi.
1: Tyree Cooper, the producer.

Apple X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To była Alicia Keys in No One w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alicia napisała swoją pierwszą piosenkę, mając zaledwie 14 lat? Teraz gramy następne hity dla pokolenia X, a w kolejce czeka Ronan Keating. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów z nieodebraną paczką, którzy zasypują go powiadomieniami częściej niż on sam sprawdza stan lodówki. Więc w radiu X-Vibe leci Gwen Guthrie i Ain't Nothing Going On But The Rent, bo skoro w tych mailach chodzi tylko o kasę, to niech przynajmniej z głośników popłynie odpowiedni klimat.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Pak it up.
1: To był Kafejt od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé przed wielką karierą zamiatała włosy w salonie fryzjerskim swojej matki? To nasze następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Billie Ocean. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Milwaukee X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Beautiful Mistakes. To w sumie niezły opis twojego ostatniego związku. Ale zaraz przejdziemy do Russian Roulette, żeby ostatecznie sprawdzić, czy masz jeszcze jakieś szanse na wygraną. Totalny obłąd w Radio X.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Dutch of Ghost nie płacą czynszu, więc czas na Dangerous w remiksie, żeby sąsiedzi w końcu zaczęli się nas bać. Totalny obłąd. Słuchasz Radia X-Vibe.

To była Zara Larsson i Memory Lane w X-Vibe. Wiedziałaś, że Zara w wieku 10 lat wygrała szwedzki odpowiednik Mam Talent? Następne fity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdżają Dire Straits. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Czułeś się tak fatalnie, bo przepuściłeś wypłatę na głupoty? Spokojnie, zaraz wjedzie kawałek o tym, że ciężka praca to jedyny sposób, żeby nie umrzeć z głodu. Radio X-Wa.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, pani Halince. Marek, chłopie, rozumiem twój ból, bo zbieranie całego ziemskiego urobku do jednego wiadra to faktycznie logistyczny koszmar. A ten utwór to przecież czysta instrukcja obsługi dla każdego, kto próbuje upchnąć glob w plastikowym pojemniku. Niech ci to doda sił przy sprzątaniu ogródka. A teraz w Radiu X Vibe poleci The Outfield – All the Love in the World. Specjalnie dla pani Halinki od Marka. Trzymajcie się tam ciepło i nie dajcie się zasypać tym całym światem.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: To był House Amze Petera Foxa w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet w młodości był perkusystą w zespole punkowym? Przed nami następne hity dla pokolenia X, a w nich Will.i.am i Britney Spears. Zostań z radiem X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

A Kelly Clarkson i Stronger w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kelly wygrała pierwszego Idola, bo jej koleżanka z klasy wysłała za nią zgłoszenie w tajemnicy? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Magneto. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: snap.
1: Marian Skur tutaj. Muszę się totalnie zresetować, bo wariuję w tym garażu. Dajcie mi Komodo, Oti Klintar i Mauro Picotto, bo inaczej zwariuję w tym całym Radio X Vibe.

po I Took a Pill in Ibiza czujesz się jak wrak, ale spokojnie. Glad You Came to kolejna dawka złych decyzji, którą łykniesz bez popity. Totalny obłąd w Radio XY.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Panda w lesie to słodki pluszak, ale Famous to już stan umysłu, w którym nawet twój pies myśli, że jest celebrytą. Wybacz, że przerywam to urojenie. Radio X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Anders w wykonaniu Orem 01099, Paula i Ski Agu w X-Vibe. Czy wiesz, że Fatboy Slim w młodości był wokalistą w zespole grającym indie rocka, zanim odkrył elektronikę? To następne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjeżdża wspomniany Fatboy Slim. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Nino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Marek z Ursynowa wysyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po 3 rano zawsze sprawdza w sieci, czy dałoby się samodzielnie zbudować reaktor fuzyjny, więc dedykuje sobie IO Technology od Revelries, bo wierzy, że ta technologia kiedyś faktycznie otworzy mu oczy na życiowe priorytety, a w radiu X-Vibe leci właśnie ten numer specjalnie dla Marka od Marka.

0: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: Oh!

Skoro Uptown Funk już narobił bałaganu na parkiecie, czas na Color My Love. W końcu ktoś musi posprzątać ten wizualny obłęd, bo moje oczy już nie wytrzymują. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To było Don't Leave Me This Way w wykonaniu The Common Arts i Sarah Jane Morris w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jimmy Somerville po odejściu z zespołu rzucił muzykę, żeby pracować w bibliotece? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz Andrew Strong i The Commitments. Zostań z radiem X-Vibe.

dedykowana aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

Krzysztof z osiedla leśniego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który z uporem maniaka zajmuje dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc dedykujemy mu Beat Waver od Juhajami, żeby wreszcie poczuł rytm parkowania zgodnie z liniami, bo w radiu X-Vibe gramy to właśnie dla niego.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Let me tell you.

To był Lil Boothang od Paul Russell w X-Vibe, który przed karierą muzyczną pracował w firmie technologicznej jako analityk danych. To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża David Guetta. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Watermelon Sugar masz ochotę na cukrzycę, ale zaraz wjeżdża You Got It, The Right Stuff. Więc lepiej odstaw tego arbuza, bo to brzmi jak początek bardzo dziwnej diety. Radio X-Vibe.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro Bodak Yellow już cię znudziło, wjeżdżamy w dwa times. Bo jeśli coś jest głupie, to trzeba powtórzyć to dwa razy, żeby mieć pewność, że na pewno nie zrozumiałeś. Radio X.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To było Your Love 9PM od ATB, Topic i A7S w X-Vibe. Wiedziałeś, że ATB zaczynał od eurodance'owego projektu Sequential One, zanim w ogóle pomyślał o solowej karierze? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Neon Trees. Zostań z radiem X-Vibe.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu na obwodnicy zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dziś śni mu się to przy każdym tankowaniu. Więc dedykuję mu utwór Bad Blood od Taylor Swift i Kendricka Lamara, bo krew go zalewa na samą myśl o tej złośliwej krwi, która w tamtym momencie dosłownie zawrzała w jego silniku. A teraz leci to specjalnie dla Was w Radiu X.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Najpierw byłeś next to you, a teraz niby potrzebujesz freedom? Zdecyduj się, bo to zaczyna zakrawać na toksyczną relację, której nawet najlepszy psychoterapeuta nie ogarnie. Radio X-Vibe.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

tu X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Marek z trzeciego piętra na osiedlu Słonecznym przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który już trzeci raz zastawił wjazd do garażu, dedykując mu tę buzkę od Nelly Furtado i Juanesa, bo skoro tytuł oznacza Szukałem Cię, to niech wreszcie wyjdzie z domu i przesunie to swoje auto, żebyśmy w radiu X-Vibe mogli w spokoju zacząć kolejny utwór.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Independent Women Part 1 od Destiny's Child w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé w dzieciństwie sprzątała w salonie fryzjerskim swojej mamy, żeby opłacić lekcje tańca? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz dorzucamy do pieca Alexa Clayra. Zostań z radiem X-Vibe.

To było Love Me Like You Do od Ellie Goulding w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ellie przed karierą muzyczną studiowała dramat i dorabiała jako kelnerka? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Sara. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Kino girl, it's crazy.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Poznania wysłał szefowi wiadomość o gotowym projekcie, ale autokorekta zmieniła słowo plan w Pampers i teraz obaj unikają kontaktu wzrokowego w kuchni. Więc w radiu X-Vibe gramy Geronimo's Cadillac zespołu Modern Talking, bo to właśnie ten Pampers zyskał w oczach przełożonego rangę luksusowego pojazdu dla Marka od Marka.

wyjawiłeś wszystkie swoje secrets, więc teraz wypadałoby zatańczyć w pojedynkę, żeby nikt nie musiał patrzeć na twoje ruchy. Solo Dance to jedyna opcja, żeby nie wyjść na idiotę. Radio X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Najpierw cheerleader, która myśli, że jest twoją największą fanką, a zaraz potem boom szakalak, żebyś wieszcie przestał udawać, że masz jakiś gust muzyczny.

0: cálculo.
1: Más internet, más X-Vibe. Proste.

To był End of Beginning w wykonaniu DJ-u na X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość grał w Stranger Things, zanim na dobre zajął się muzyką? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Cameo. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Ańki, bo w ich salonie właśnie wylądowały dwa wielkie samoloty i zniszczyły podłogę. A ten numer B.O.B. i Hayley Williams idealnie oddaje powagę sytuacji, bo przecież nikt nie spodziewał się, że w tytule chodziło o dosłowne wtargnięcie maszyn powietrznych do mieszkania. Więc teraz w Radiu X Vibe leci Airplanes dla Ańki od Marka, żeby jakoś przetrwać ten remontowy obłęd.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Mietek Szcześniak i jego No co ty na to brzmią dziś wyjątkowo gładko, choć umówmy się, że ten poziom optymizmu w środku tygodnia zakrawa na lekkie nadużycie. Skoro już jesteśmy przy przesadzie, w 1986 roku pewna firma wypuściła na rynek pierwsze napoje z kofeiną w proszku, co udowadnia, że ludzkość od lat szuka drogi na skróty do pełnej energii. Nie zawsze warto iść tą drogą, ale wieczór rządzi się swoimi prawami, więc zamiast analizować składy chemiczne, lepiej po prostu zmienić klimat na nieco luźniejszy. Zostawiamy sentymenty za sobą i wchodzimy w tryb totalnego luzu, bo teraz Lon Tusker Santi oraz Paul Hawksworth serwują A Bar Song Tipsy w Radiu X Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że jak daje się komuś w prezencie żywego szopa pracza, to trzeba też dostarczyć worek karmy, czyli krótko mówiąc, dajesz to, co wręczasz. A teraz w Radiu X-Vibe New Radicals. You get what you give. Dla Marty od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Bruckner właśnie wyciszył emocje tym Fuji i muszę przyznać, że ten spokój jest niemal podejrzany w świecie, w którym w 1994 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli elektronicznego zwierzaka, który zdychał szybciej niż moje postanowienia noworoczne. Pozostało nam tylko pielęgnować własną tożsamość w tym chaosie, co doskonale rozumieją nasi kolejni goście, bo w X-Vibe czas na niemiecką dawkę szczerości, czyli Rosenstolz i Ich bin ich, wir sind wir.

tobą Home w wykonaniu Edith Whiskers w X-Vibe. A wiedziałeś, że ona wcale nie nazywa się Edith? To projekt muzyczny Rens, która nagrywała ten kawałek w swojej sypialni. Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Huey Lewis and the News. Zostań z radiem X-Vibe.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Robert Gauliński w osobie Sanem przypomniał nam, że introspekcja bywa męcząca, zwłaszcza gdy człowiek utknie we własnej głowie. W 1996 roku, dokładnie w okresie, gdy polski rock przeżywał swój dziwny rozkwit, świat obiegła informacja o pierwszej udanej owcy sklonowanej z komórki somatycznej, co dowodzi, że nauka od zawsze próbuje kopiować oryginały, choć rzadko wychodzi jej to tak dobrze jak oryginałowi. Skoro jednak nie jesteśmy owcami, możemy pozwolić sobie na odrobinę melancholii w innym wydaniu, porzucając nasze lokalne rozterki na rzecz opowieści z dalekiego Londynu, gdzie smutek ma zupełnie inny kolor i smak. Teraz Ed Sheeran i The A-Team w Radiu X-Vibe.

Marek z Pruszkowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu zrozumiała, że po kradzieży jego krasnala ogrodowego musi cofnąć się do niewinności i oddać go w stanie nienaruszonym. To poruszająca lekcja o tym, że każdy plastikowy skrzat zasługuje na powrót do domu, a Enigma, jak nikt inny, rozumie ten ból odzyskiwania własności. A teraz w Radiu X Vibe Enigma Return to Innocence dla sąsiadki od Marka.

Nemo właśnie udowodnił, że kodowanie życia to wyższa szkoła jazdy. Choć przyznaj, że po tych wszystkich ewolucjach wolisz wrócić do czasów, gdy w 1983 roku świat oszalał na punkcie pewnego brytyjskiego trio i nikt nie musiał być aż tak skomplikowany, bo wystarczyło mieć chwytliwy takt i obsesję na punkcie bycia obserwowanym, co dzisiaj kończy się blokadą w telefonie, a wtedy po prostu trafiało na szczyty list przebojów. Więc odetchnij głęboko, bo teraz The Police i Every Breath You Take w X-Vibe.

to the Moon, a Bruno Mars w X-Vibe. Widziałeś, że gość zaczynał karierę jako imitator Elvisa? To dopiero początek, bo mamy następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Julio Iglesias. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real.

Love i ich... Nie. To dowód na to, że nawet w 2001 roku można było brzmieć jak zbuntowany nastolatek z blokowiska. Choć trzeba przyznać,

Eugeniusz, z całowania tutaj. A wiesz, tak mnie wzięło na wspominki przy sprzątaniu, że muszę usłyszeć kocham cię, kochanie moje, od Manam, bo bez tego w Radio X-Vibe to się dzisiaj nie wyrobię.

Tyler i Kali właśnie skończyli snuć swoje wizje, które brzmią jak idealny podkład do leżenia na kanapie i udawania, że nie masz żadnych zaległych spraw. A skoro przy udawaniu jesteśmy, to w 1999 roku świat oszalał na punkcie blond włosego gościa z Detroit, który udowodnił, że można wybić się na byciu najbardziej irytującym typem w klasie. Dlatego teraz czas na dawkę odpowiedniej pewności siebie, bo leci Eminem i My Name Is w X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

właśnie leciał Wrecking Ball Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma na drugie imię Ray, na cześć swojego dziadka? To następny hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Sam Sparrow. Zostań w radiu X-Vibe.

To był list od Hey, czyli dowód na to, że nawet w połowie lat 90. dało się brzmieć jak polski odpowiednik depresji egzystencjalnej. Skoro mowa o minionych dekadach, w 1996 roku pewien człowiek z Oklahomy wysłał najdłuższy list w historii, który miał ponad 200 tysięcy słów, co jest idealnym przykładem marnowania czasu. Dokładnie tak samo jak pisanie dzisiaj maili, których nikt nie czyta. Zostawmy te sentymenty w spokoju, bo życie jest za krótkie na czytanie przydługich wywodów, zwłaszcza gdy w radiu X-Vibe można zająć się czymś sensowniejszym. Czas na odrobinę mniej melancholijny takt, więc teraz Jessie J i Domino w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Urszula z piekła z tej strony. Właśnie sprzątam graty po starej trasie Route 66 i normalnie tak mnie wzięło na wspominki, że muszę usłyszeć Complicated od Avery Lavigne, bo nic tak nie pasuje do tego mojego bałaganu jak Radio X Vibe.

Alex Warren śpiewał o byciu zwyczajnym, co w dzisiejszych czasach jest chyba najbardziej wyrafinowaną formą buntu, skoro każdy musi być przynajmniej półbogiem z filtrem na twarzy. W 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzątek, które padały jak muchy, gdy zapomniały się nakarmić, co idealnie podsumowuje naszą rozpaczliwą potrzebę kontrolowania czegoś, czego nie da się ogarnąć. Skoro jesteśmy przy braku kontroli i blasku świateł, to czas sprawdzić, czy ta cała fabryka snów jeszcze w ogóle działa. Teraz Madonna i Hollywood w X-Vibe.

był What Lovers Do od Maroon 5 i Asaf X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine przed sławą pracował jako asystent scenarysty przy jednym z seriali? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Alison Moyet. Zostań w radiu X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

sprawdzić, co dzieje się w X-Vibe, bo w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist 2 zakopać prawdziwe ludzkie szkielety na planie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni, co sprawiło, że ekipa autentycznie świergotała ze strachu, a jeden z aktorów po prostu zwariował, co tylko potwierdza, że Hollywood to cmentarzysko przykryte grubą warstwą lakieru do włosów i braku sumienia. Więc teraz włączamy ten mroczny beat, żebyś mógł poczuć ten sam dreszcz, gdy Shawn Mendes prosi o łaskę w utworze Mercy w

Ach, słuchaj, Bolesław z Katowic tutaj. Miałem ledwo 3 godziny snu i muszę się jakoś dobudzić. Poleć może ten numer, jak mu tam, Comet od Udo Lindenberg Apache 207, żeby mi w ogóle oczy przestały lepić w tym Radio X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata udaje, że śpi w swoich poukładanych życiach. A w X-Vibe wjeżdżamy w rejony, gdzie Lodika dawno wypisała się z pracy. Pamiętasz rok 1982, kiedy to podczas kręczenia Poltergeista ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować gumowe atrapy z plastiku. Totalny obłęd, prawda? Oszczędność kosztująca kilka klątw i dziwnych zgonów na planie. Ale hej, przynajmniej widać było autentyczny strach w oczach aktorów, którzy nie mieli pojęcia, co leży pod ich stopami w tym basenie. Dziś w Nightmare Guide serwujemy tylko to, co prawdziwe, bez zbędnego lukru i fałszywych uśmiechów. Więc teraz Brodka i miałeś być w

w latach 90. firma produkująca lalki Barbie wypuściła model, który potrafił mówić. Ale hakerzy szybko przerobili go na urządzenie wypluwające siebie przekleństwa, co było totalnym obłędem w czasie spędzonym w X-Vibe. Więc jeśli boisz się zabawek, lepiej sprawdź szafę, zanim wpadniesz w rytm Meghan Trainor i jej Lips Are Moving, które właśnie wchodzi w

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do sygnału telewizyjnego w Chicago, serwując widzom totalny odjazd z facetem w gumowej masce i wibracjami, których nikt nie potrafił wyjaśnić do dziś, bo gość po prostu wyparował w niebyt. To był czysty obłęd, podobnie jak próba błagania o litość, kiedy w grę wchodzą sprawy sercowe, o czym najlepiej wiedzą bohaterowie, którzy zamiast włamań do telewizji wolą po prostu błagać, żeby nikt nie zabierał im tego, co wydaje się jedyną słuszną rzeczą w tym całym bałaganie. Bo przecież niektóre historie ciągną się za nami niczym cień. A teraz Garnic, Ray i Flauna w swoim Jolene sprawią, że poczujesz ten sam ciężar w ich

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

pamiętasz, jak w 1982 roku niejaki Steven Spielberg tak bardzo chciał autentyczności w E.T., że użył prawdziwych szczątków ludzkich w scenie z szafą, bo szkielety z gumy były za drogie? Absurd goni absurd, a ty wciąż masz to w głowie. Więc teraz Ava Max i Maybe You're the Problem w klimacie X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wywróżyć przyszłość albo chociaż sensowną pizzę. Choć wiemy, że jedyne, co cię czeka, to cyfrowa pustka. W 1986 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł wypuszczenia zabawki, która miała być tak realistyczna, że niemal żywa. Co skończyło się masową histerią, bo lalki same zaczynały się śmiać w środku nocy, budząc przerażonych rodziców w ich własnych sypialniach. Technologia była wtedy tak toporna, że każde zwarcie w układzie brzmiało jak demoniczne chichotanie zagrobu. I szczerze mówiąc, wolisz nie wiedzieć, ile dzieciaków przez to nie spało latami. Teraz czas na nieco bardziej optymistyczny obłęd w X-Vibe, czyli Papa Dance i ich Nasz Disneyland.

Ouais. Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Słuchaj, Mieczysława z Łodzi tutaj. Ledwo żyję po tym egzaminie certyfikacyjnym. Mózg mi paruje, więc puszczaj szybko Maroon 5 i ich Wait, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.